0: kochanie. Jeśli gwiazdki z nieba chcesz, dostaniesz. Czego pragniesz, daj mi znać, ja ci wszystko mogę udać, więc dlaczego nie chcesz spać? Ach, śpi go nocą, kiedy gwiazdy się na niebie złocą.
1: Wszystkie dzieci, nawet złe, pogrążone są we śnie,
0: a ty jedna, tylko nie.

śni. Księżyc ziewa i za chwilkę zaśnie. A gdy rano przyjdzie świt, księżycowi będzie wstyd, że on zasnął, a nie ty.

0: کاتکی دوا
1: شهر بوره
0: شهر بوره آب دوا اخش پی بغلشنی księżyc ziewa i za chwilkę zaśnie.
1: A gdy rano przyjdzie świt, księżycowi będzie wstyd, że on zasnął.
0: A nie ty. W górze tyle gwiazd, w dole tyle miast. Gwiazdy miastom dają znać, że dzieci muszą

rośnie cień moich lat. Coraz częściej myśli wiosny.

Najlepsze radio 92.1 FM. Nostalgicznie. Minęła szósta. Nasze radio 92.1 FM. Nostalgicznie.

Pamiętaj, słuchasz naszego radia nostalgicznie na 92.1 FM. Pamiętaj i powiedz o nas innym.